0: Upała całej postawiona. Taka chyba tylko. Nie słuchał, nie wrócił.
1: Ever internet demo hoina chido smart reception introducing Wi-Fi 6 with Sudisu Suraksha.
2: Wi-Fi 6 in a time with high speed trustable internet.
1: Sadly, Sudisu.